0: Przeważ Glasbet.
1: Przeważ Glasbet.
0: Tudi Poleti.
1: Tudi Poleti. Poleti.
0: Mi smo Salomon.
2: We were staring down disaster.